a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bóg?

0: Jest Radio ESK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Escape Ski.

0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: No cześć, o poranku, w kalendarzu jest środa, mamy 13 dzień maja, 14 stopni na plusie, tyle będzie dzisiaj po południu i możliwe opady deszczu w naszym regionie. Generalnie w tym tygodniu jeszcze trochę popada, na drogach jeszcze nie ma dużych korków.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
2: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
3: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki. Jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
4: Obstałem około 50%.
5: Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
7: Nie za bardzo umiałem. Na logikę więcej zrobię.
2: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Począt pisania o 9:00.
0: SK Beskidy News.
1: Mieszkańcy Andrychowa organizują pomoc dla właściciela spalonego lokalu Arash Kebab. Lokal spłonął w wyniku podpalenia. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zabezpieczenie budynku, remont i przywrócenie go do prowadzenia działalności. Stop nielegalnym wjazdom do lasu. Pod takim hasłem policjanci z Jeleśni wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Jeleśnia i funkcjonariuszami Straży Granicznej w Bielsku-Białej prowadzili akcję ograniczenia nielegalnego poruszania się quadami i motokrosami po terenach leśnych.
0: Jankes i Wiktor.
2: No i dzień dobry.
8: Dzień dobry!
2: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
8: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
2: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
8: Pan Marcin skąd?
9: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
8: Wo co?
9: Z Woleń.
2: Z Woleń. Okay.
9: Więc z Wolna wchodzimy w środę.
8: Tak jak zawsze.
2: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu Eska, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
3: To jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: Ale odbieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
4: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski, ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
1: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
1: nad szyjnem.
5: Dzień dobry, obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: To, też, to tam też niedaleko.
1: Jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
6: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, z słonecznej,
0: tej prawdziwej Florydy.
6: Stanach.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza, a
6: Adama.
0: Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankę
1: i Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
7: Łódź, kurwa.

0: poranne rasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
1: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, naprawdę słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa
0: z
1: w internecie.
2: Z Warszawy. O,
1: w końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę. No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.

0: Maja pod Beskidzie-Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: No, poranek w regionie chłodny, temperatura miejscami spadła poniżej 4 stopni, jak będzie w ciągu dnia, do 14 stopni, ale już na plusie. To dziś, jutro w czwartek 18, zachmurzenie duże, możliwe małe opady deszczu. Dziś padać nie powinno, a na drogach oczywiście wzmaga się ruch. Sporo osób ruszyło teraz do pracy, to widać m.in. po drodze 946, coraz więcej samochodów też na zjeździe z ekspresówki. To w Żywcu, w szerokości.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
5: SK Sport News.
4: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Krysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Jankes,
7: Kama,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: Wiktor.
7: SK.
9: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
10: No pojechała w miasta państwa szukać was.
9: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
11: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
9: Kalisz jest cudowny.
12: Ryszard Kalisz jest cudowny.
10: No mówię właśnie, mówię. Z Hiszpanii, Segovia.
9: Ty też
10: pozdrawia
9: jest?
10: Z miasta Segovia.
13: 100 kilometrów od Madrytu.
9: Jak Hiszpania?
12: Jak tak, to...
14: Buenos dias, señor Sierra.
15: Buenos Aires!

0: te fedziorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend. Wszyscy są. Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40 samochodów? Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić. Gwóźdź do ręki, kamyczek,
2: ale już to widzę. Po tej

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. No, pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. No, teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio! Eska, budzi w urodziny.
3: Kawa, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze w tym sali.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiesz, o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca. A wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no. Właśnie.
1: Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Nie, używam. Na nóżkach, spacerkiem.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to, jak, co to jest? Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra? Jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
4: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
5: Będzie bez baskeda. No.
4: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
0: Doczepkę. Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
4: Dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
4: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony? Hu.
4: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
4: Dziękuję.
1: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
5: Warkocze.
1: Wszyscy wiedzą.

0: SK Beskidy.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze, no i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
2: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, to spokojnie. Każdy ma szansę oczywiście, czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 500 zł.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę, a potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę.
3: 5 słów, 500 zł.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Poranek w regionie dosyć chłodny, także warto się cieplej ubrać do pracy. Dziś nie powinno padać, temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni na plusie na drogach. Duży ruch samochodowy, poranny szczyt komunikacyjny, m.in. w Żywcu, w centrum miasta, na Browarnej, Dworcowej czy Armii Krajowej.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Minęła siódma, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości, mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6,84 zł za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporterski Jakub Krzyżak teraz z tym tematem. Będzie przedłużenie programu?
11: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost. Program będzie przedłużony.
12: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
11: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
10: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
13: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
10: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
14: SK Beskidy News.
15: Sebastian Kawa powalczył od tyłu mistrza świata w szybownictwie.

0: jego start w tej imprezie wisiał na włosku. Najbardziej utytułowany szybownik w historii polskiego lotnictwa nie miał na czym wystartować. W ostatniej chwili zabezpieczył maszynę, by wziąć udział w zawodach w Rudnikach, w których startuje ponad 70 pilotów z całego globu. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Andrychów. Organizacja jest dobrze znana w gminie z licznych inicjatyw integrujących środowisko seniorów. Nową prezes stowarzyszenia została Jolanta Bryzek.
1: I Wiktor w Radiu SK. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
2: No i dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
3: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
1: Tak, a gdzie Podlasie, to tam jest ten duch?
2: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Radio SK. Duch puszczy. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: Słuchankę, tu Wiktor, tu Tomek. Tomek, nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
2: To jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
2: Wiesz, tak?
0: HDS?
2: HDS.
3: Podnośnik.
1: Hydrauliczne drzwi. Tak.
2: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
0: Hasło HDS i już.
1: No Tomek HDS jest.

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stóp.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot.
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no żeby.
4: O. Nie widzisz?
5: Nie, no czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
3: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
3: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
3: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
3: Tomek jesteś?
2: Jestem cały czas.
3: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z tymi podpowiedzi. Słuchajcie, nie wolno.
3: Tak naprowadzać, delikatnie.
0: No to ma prowadzanko może delikatnie, ale bez
3: tak, chociaż żebym mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
3: a ja
0: nie musieli
3: resztę.
0: Dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko. Zawiesia te sprawy.
3: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra. Tak dobra, jest. Lecimy. Okej, okay, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. Okay. No związek. Panie Wiktorze, związek.
3: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna.
0: Mhm.
2: Tak, no dobrze.
3: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden.
3: Jeden wyraz.
2: Dobra, taki więcej. Popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
3: No
0: słuchają.
3: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze.
3: Pierwsza
0: ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
3: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: dobra,
3: przelot.
0: Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
3: Bez podpowiedzi, próbuję od razu.
0: Mhm.
3: Ściśle tajny.
0: Kosmos.
3: Tomek, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
4: A zgłaszałeś się?
3: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.

0: Makaron, makaron,
1: twoje
0: makaron.
1: Spojrzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie.
1: Mhm. Makaron, no, prosimy.
0: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
3: Spaghetti!
2: Wiesz.
1: Nie wierzę.
3: Dwie stówki!
1: Jest, druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
0: Oj.
2: No jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
1: Pogoda jaka?
0: No? Dobra?
1: Ha!
3: Nie wiesz,
1: tak! Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, więc... Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
0: No to
2: jedzonko.
0: Moja ulubiona...
1: Grill.
0: Karkówka?
1: Tak?
3: Tak! Tak!
1: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 zł! 400! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
4: Nie wierzę.
1: Ale naprawdę dobrze
2: poszło. Dzięki, Wiktor, jest super.
0: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
1: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę to i to chyba.
1: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Kosmos. Cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment. Jan

0: karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: Uwaga, zmotoryzowani będą utrudnienia z przejazdem na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Całkowite zamknięcie drogi dla pojazdów na odcinku. Od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Komorowskich planowane jest 15 maja od godziny 7.30. Podobne utrudnienia 16 i 23 maja. Tymczasem dzisiaj, 13 maja, do 14 stopni na plusie. Po południu teraz na drogach regionu spory ruch samochodowy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei, dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
5: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
4: Mówi nam Bartłomiej Wdąk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
4: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują za sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Jan Kama i Wiktor. W Radiu S.K.
8: 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
9: Nawet?
8: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
10: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
8: O, trafiliśmy na wyspy.
9: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
8: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
11: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
12: Londyn, miasto w Anglii.
11: To co mi pan nic nie mówi?
12: No mówię pani
11: właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest.

0: fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnara, przepraszam.
0: No właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem, jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się. Ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały. No, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda. O, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: I po reklamie.

0: Youngest, Kama na występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halina.
2: Fishbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fishbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fishbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
5: to
4: na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sosiami są dorośli.
4: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos
4: zrobić? No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Słuchasz?
6: To było jaja. Zostałaś wkręcona.
5: No to niezłe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował Holand!
1: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
0: Bo najfajniejszym krajem jest
2: Holand!
1: Yeah! Holand, tak? Holand? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
2: Holand!
1: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
0: Tak jest, a o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne.

0: i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Poranek w regionie dosyć chłodny, także warto się cieplej ubrać do pracy. Dziś nie powinno padać, temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni na plusie. Na drogach duży ruch samochodowy, poranny szczyt komunikacyjny, m.in. w Żywcu, w centrum miasta, na Browarnej, Dworcowej czy Armii Krajowej.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
7: Minęła ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
8: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
9: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie kończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
8: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
7: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji.

Biegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji.

0: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
1: A informował reporter eski Mateusz Chłyston. Finał w sobotę. A dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
2: Temy jeszcze raz przypominamy. Do finału awansował...
3: SK Beskidy News.
4: Mieszkańcy Andrechowa organizują pomoc dla właściciela spalonego lokalu Arash Kebab. Lokal spłonął w wyniku podpalenia. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zabezpieczenie budynku, remont i przywrócenie go do prowadzenia działalności. Stop nielegalnym wjazdom do lasu. Pod takim hasłem policjanci z Jeleśni wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Jeleśnia i funkcjonariuszami Straży Granicznej w Bielsku Białej prowadzili akcję ograniczenia nielegalnego poruszania się quadami i motokrosami po terenach leśnych.
5: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
2: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
6: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
5: O, Gorzów Wielkopolski.
2: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
5: Tak.
2: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa, nie?
0: Jestem dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się Książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał pan?

0: 1500 powiedziałem! No,
1: dokładnie, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
2: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
2: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
4: Paweł też leci z nami.
5: Paweł. Cóż,
0: mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
4: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Mm-hmm. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Olą, Olą, dzień dobry.
6: Ale dzień dobry.
4: Ola, twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
6: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
4: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
6: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
4: To od razu wyprzedzajmy fakty, jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
6: Tak, tak, tak? Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
4: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy?
4: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
5: Że ostatnia podróż solo.
6: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
4: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz, rozumiem. Mów za siebie.
4: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
4: Ufacie sobie do samego końca, tak?
6: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz czy za chwilę?
4: Za chwilkę, bo no na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankę, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała.

0: jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlocie śniadajny!
1: Yeah! O matko, super! Yeah!
2: Tak!
0: Cudownie, naprawdę jesteś, cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
2: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
3: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
2: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad może... 300? Czekaj, jeszcze raz.
0: Ja już coś sobie kojarzę.
3: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Okej, okay. Nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
2: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
0: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
2: No Olka, dobra. Czy ty masz jakieś tropy?
1: Madera może? Dużo Madera, roślin, no. Dużo jedzonka.
0: Czyli Hiszpania.
2: No, nie, Portugalia.
0: Tak. Przepraszam, Portugalia.
2: Tutaj Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
1: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
4: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl

0: kocham. Kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że

0: To niewątpliwie grecka wyspa.
1: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
0: Jedna z. O.
1: Region, do którego
0: jest
1: lecicie,
0: napisane.
1: Ma ich ponad 300.
0: Ma ponad 300 słonecznych dni.
1: Ja tak wiem,
0: jest tutaj
1: ale może chodzi o co innego.
0: Okej.
1: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
0: To też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
1: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny. Eska.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Uwaga, zmotoryzowani będą utrudnienia z przejazdem na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Całkowite zamknięcie drogi dla pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Komorowskich planowane jest 15 maja od godziny 7.30. Podobne utrudnienia 16 i 23 maja. Tymczasem dzisiaj, 13 maja, do 14 stopni na plusie. Po południu teraz na drogach regionu spory ruch samochodowy.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18.

0: www.kantorzywiec.pl.
1: 8.30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. 4 samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
2: Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
4: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
3: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
4: A kto hej, hej przy telefonie?
5: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
3: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
4: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
3: Jak to?
4: Może Paweł ci powie.
6: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
4: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już jest
1: to
0: młodszy.
1: To już później, no tak.
0: Później, tak. Czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. ASK dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo
4: dobrze. Siema ASK. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canary, wasz wierny fan.
0: Ta, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku. Jankes, Jankes i
6: Wiktor. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FEST 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: I po reklamie.

0: Lost Frequencies Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak. Szyldy.
0: Mhm. I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Czy może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi. Young

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie?
1: Chopie.
2: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem, jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
2: tutaj jest SK.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
2: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
2: No dobrze, no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
2: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
2: Będzie fajnie.
0: O, dobra.
3: Nie, no to niemożliwe.
4: Nie ma takich rzeczy. Jankes,
2: Kama i Wiktor. Będzie fajnie. Od 6:00, bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21%

0: i za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Pod koniec tego tygodnia czekają nas solidne opady deszczu. Padać będzie już jutro, w piątek opady większe, największe w sobotę i w niedzielę. Dziś temperaturowo do 14 stopni, chmury, słońce nad Żywcem, a na drogach powoli kończy się poranny szczyt komunikacyjny.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie zonta krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
17: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
16: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada:
18: program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
16: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
19: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
20: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
19: U 100% idę.
16: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
21: SK Beskidy News.
15: Sebastian Kawa powalczył o tytuł mistrza świata w szybownictwie. Jego start w tej imprezie wisiał na włosku. Najbardziej utytułowany szybownik w historii polskiego lotnictwa nie miał na czym wystartować. W ostatniej chwili zabezpieczył maszynę, by wziąć udział w zawodach w Rudnikach, w których startuje ponad 70 pilotów z całego globu. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Andrychów. Organizacja jest dobrze znana w gminie z licznych inicjatyw integrujących środowisko seniorów. Nową prezes stowarzyszenia została Jolanta Bryzek.
22: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:30 na zegarach. Wesele już grają Michał Sapkowski. Witajcie!

SK.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
2: Wszystko z Bella Ceramica?
1: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
2: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
1: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: I po reklamie.
7: You

świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia, naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora za chwilę, później Juste i Jack Stell.

Koncertów to już za dwa dni. Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora, za chwilę później Juste i Jack Stell.

0: taka promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Fazę Abielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Uwaga, zmotoryzowani, będą utrudnienia z przejazdem na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Całkowite zamknięcie drogi dla pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Komorowskich planowane jest 15 maja od godziny 7.30. Podobne utrudnienia mają wystąpić 16 i 23 maja. Tymczasem dzisiaj w naszym regionie brak opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni. Na drogach teraz cisza i spokój.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
9: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
8: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
10: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
8: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej. Przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
11: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
8: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
12: SK Beskidy News.
7: Remonty w strażnicy w Rychwałdzie zakończone. Modernizacje przeszły. Sala bankietowa, hol i sanitariaty, a także kuchnia.
13: Myślę, że będzie to teraz ludzi przyciągać, żeby jednak przyjść tutaj i zrobić sobie jakąś imprezę.
7: Zaprasza prezes OSP Rychwałd Mateusz Zyzak. Bezpłatne warsztaty wokalne w Rajczy. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska. Warsztaty odbędą się w wakacje, poprowadzi je Brygida Sordel. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły na Facebooku Aktywna Rajcza.
14: Hity na czasie po godzinie 10:00. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: 와우 와우 와우.
1: Thank you, Europe.
0: �ziękuję. To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.

0: jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę w SC i Born with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą

0: Leżeć martwi w makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
1: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
7: I po reklamie.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hity na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Zaprasza Ewa Kaliszuk.
1: Z literaturą, z autorami i autorkami książek, którzy albo piszą o przyrodzie, albo uwielbiają literaturę tworzyć w przyrodzie.
0: A od godziny 17 w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej rozmowy o wpływie czytania na rozwój.
2: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i cztery proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, BB Rexa, Faithless. Michał Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym

0: Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że... No właśnie, takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: A co ty taki markotny? Stało się coś?
10: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
11: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
12: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
15: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radio SK Rule i Don't Say That. Przedpołudnie z Eską zakończone, rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
9: Uwaga, zmotoryzowani, będą utrudnienia z przejazdem na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Całkowite zamknięcie drogi dla pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Komorowskich planowane jest 15 maja od godziny 7.30. Podobne utrudnienia mają wystąpić 16 i 23 maja. Tymczasem dzisiaj w naszym regionie brak opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni. Na drogach teraz cisza i spokój.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
11: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
10: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
12: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
10: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
13: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielskie zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
14: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
10: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
15: SK Beskidy News.
9: Trwa budowa węzła przesiadkowego w pobliżu amfiteatru pod Grojcem. Inwestycja zostanie oddana w czerwcu tego roku, mówi Antoni Sznagor, burmistrz Żywca.
16: To centrum pięknie będzie wyglądać, ale będzie dobrze służyło wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, które będą przyjeżdżały do Żywca.
9: W ramach inwestycji powstanie parking na prawie 250 miejsc. Karpackie Stowarzyszenie Kultury Góralskiej poszukuje archiwalnych zdjęć Rajczy i okolic sprzed i z czasów II wojny światowej. Fotografie posłużą do projektu na 11 listopada.
17: Niektórzy nazywają ją Małym Piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. Andrew Just, Caris i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc potem, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.

0: informacja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
12: I po reklamie.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecieć z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SK.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media.

0: Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
8: I po reklamie.

0: Ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Candle Night w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś.

0: Jedynka Schwarzwald Kadulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Dzisiejsze popołudnie z temperaturą w okolicach 14 stopni, do końca dnia brak opadów. Jutro w Żywcu będzie padać, ale dopiero w nocy temperaturowo podobnie jak dziś. W piątek, sobotę i w niedzielę wstępnie dużo chmur na niebie i solidne opady na całej Żywiecczyźnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor – sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
12: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
11: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
13: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
11: No już wiadomo, że jutro za litry 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, za 98 6 zł. 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł. 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
14: SK Beskidy News.
10: Remonty w strażnicy w Rychwałdzie zakończone. Modernizacje przeszły. Sala bankietowa, hol i sanitariaty, a także kuchnia.
15: Myślę, że będzie to teraz ludzi przyciągać, żeby jednak przyjść tutaj i zrobić sobie jakąś imprezę.
10: Zapraszam prezes OSP Rychwałd Mateusz Zezak. Bezpłatne warsztaty wokalne w Rajczy. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska. Warsztaty odbędą się w wakacje, poprowadzi je Brygida Sordel. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły na Facebooku Aktywna Rajcza.
16: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sana, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Escape. Escape Skid.

0: od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK-owy Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę.

0: Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji SK.
1: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
6: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
11: I po reklamie.

0: Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started, Radio SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji. A to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, te

0: oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, CheckItOut kusi cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Un, dois, tres.

0: Będziecie potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do -50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły

0: i gry na plikomisie.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Przypominam zmotoryzowanym, że już 15 maja będą spore utrudnienia na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Dziś w Żywcu do końca dnia przewaga chmur raczej nie powinno padać. Jutro te opady są niemal pewne. Generalnie duży ruch samochodowy teraz na ulicach Żywca.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko. Zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
4: Nie chcę spekulować tą pracę. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
3: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
5: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
3: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
6: SK Beskidy News.
2: Trwa budowa węzła przesiadkowego w pobliżu amfiteatru pod Grojcem. Inwestycja zostanie oddana w czerwcu tego roku, mówi Antoni Sznagor, burmistrz Żywca.
7: To centrum pięknie będzie wyglądać, ale będzie dobrze służyło wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, które będą przyjeżdżały do Żywca.
2: W ramach inwestycji powstanie parking na prawie 250 miejsc. Karpackie Stowarzyszenie Kultury Góralskiej poszukuje archiwalnych zdjęć Rajczy i okolic sprzed i z czasów II wojny światowej. Fotografie posłużą do projektu na 11 listopada.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
10: Z tym gentlemanem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid, jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w Esce, Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Rudimental i Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Dubirowski. To oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji. Muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut.
2: Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
3: Za chwilę w Est punktualnie o 16:00 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2490

0: Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: W tym tygodniu czekają nas opady deszczu i to solidne w piątek, sobotę i niedzielę. Dzisiaj raczej nie powinno padać, a na drogach wysyp popołudniowych korków. Tu i tam, czyli m.in. na zjeździe z ekspresówki na drodze prowadzącej do Pietrzykowic. Sporo samochodów na drodze 946 na wysokości parku w Żywcu. Duży ruch samochodowy również w Milówce, w Węgierskiej Górce na drodze 948. Teraz SK News, bądźcie blisko radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
8: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
7: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do

0: Oczywiście, no benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
1: Bardzo dobrze.
2: Dlaczego pani tak sądzi?
1: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
3: Mówili kierowcy z Radomia, jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
4: SK Beskidy News.
5: Remonty w strażnicy w Rychwałdzie zakończone. Modernizacje przeszły. Sala bankietowa, hol i sanitariaty, a także kuchnia.
6: Myślę, że będzie to teraz ludzi przyciągać, żeby jednak przyjść tutaj i zrobić sobie jakąś imprezę.
5: Zaprasza prezes OSP Rychwałd Mateusz Zyzak. Bezpłatne warsztaty wokalne w Rajczy. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska. Warsztaty odbędą się w wakacje, poprowadzi je Brygida Sordel. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły na Facebooku Aktywna Rajcza.
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: W Radiu ESK.
10: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Pani Get The Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push The Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
11: Tu Pawełek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałem jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie, co dzisiaj na obiad.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą

0: zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach, ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
1: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację. Tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych do...

0: Dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży.

0: Jeżeli w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Przypominam zmotoryzowanym, że już 15 maja będą spore utrudnienia na ulicy Powstańców Śląskich w Żywcu. Dziś w Żywcu do końca dnia przewaga chmur raczej nie powinno padać. Jutro te opady są niemal pewne. Generalnie duży ruch samochodowy teraz na ulicach Żywca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
9: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
8: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Halloween w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
10: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
11: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
8: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
2: SK Beskidy News.
7: 15 maja w Żywcu kolejna odsłona 5. Święta Leśnej Edukacji. Podana przy Pałacu Habsburgów w Żywcu wypełni się literackimi przygodami dla dzieci i całych rodzin. Zaprasza Ewa Kaliszuk.
12: Z literaturą, z autorami i autorkami książek, którzy albo piszą o przyrodzie, albo uwielbiają literaturę tworzyć w przyrodzie.
7: A od godziny 17 w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej rozmowy o wpływie czytania na rozwój.
13: Rzuć na luz.
14: W 17 w Radiu SK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
15: Tu Pawełek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy to
1: dobry
0: moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664-402-302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.

0: Za dwa skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
1: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.

0: Paweł ugryzł.
1: Paweł ugryzł. Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
0: Nie przez człowieka.
1: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Kogo witamy? Cześć.
2: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
2: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
2: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
1: Aha, piłka. Nie, nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. No, nawet, i Pawełkiem aktualnie, nawet, dwunożnym.
3: No, czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
1: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
4: Wyplułem.
1: Czyli capi.
4: No, nie chciałem tego mówić, ale tak.
1: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
15: Wszystko z Bella Ceramica?
14: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
15: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
14: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
16: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sea w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To do mańszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Coś do okay. gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszczą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
1: tak,
0: ale
1: wydaje,
0: że nie tak.

0: strzelam, to strzelam, to jest zabawka dla psa?
1: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
0: chyba wszyscy mamy jedno i to samo na myśli. To,
1: wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, no, nawet tak.
1: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
0: super,
1: żyje
0: dzięki.
1: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
1: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
3: Jadzi, ale... W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
1: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
1: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Charlie, Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to między innymi Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze, nie trzeba pytać.
0: Przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt,

0: odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Elona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
7: I po reklamie.

0: Another Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest gentleman, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: W tym tygodniu czekają nas opady deszczu i to solidne w piątek, sobotę i niedzielę. Dzisiaj raczej nie powinno padać, a na drogach wysyp popołudniowych korków. Tu i tam, czyli m.in. na zjeździe z ekspresówki na drodze prowadzącej do Pietrzykowic. Sporo samochodów na drodze 946 na wysokości parku w Żywcu. Duży ruch samochodowy również w Milówce, w Węgierskiej Górce na drodze 948. Teraz SK News, bądźcie blisko radia.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenie na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Kolejny fantastyczny mecz i świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
1: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Beskidy News.
3: Trwa budowa węzła przesiadkowego w pobliżu amfiteatru pod Grojcem. Inwestycja zostanie oddana w czerwcu tego roku, mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.
4: To centrum pięknie będzie wyglądać, ale będzie dobrze służyło wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, które będą przyjeżdżały do Żywca.
3: W ramach inwestycji powstanie parking na prawie 250 miejsc. Karpackie Stowarzyszenie Kultury Góralskiej poszukuje archiwalnych zdjęć Rajczy i okolic sprzed i z czasów II wojny światowej. Fotografie posłużą do projektu na 11 listopada.
2: Imprezka.
5: Imprezka. Imprezka.
2: Imprezka.
5: Imprezka.
6: Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie ze Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Coś, jakiś rekwizyt, który bardzo często jest albo zabawką, dlatego że rzeczywiście sprawia wam dużo przyjemności, albo po prostu często tego używacie i możemy w cudzysłowie powiedzieć, że to jest wasza środowa zabawka. No więc jaką rzeczą się dzisiaj przez większość dnia bawicie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, zobaczycie, znaczy my zobaczymy wszyscy, czym inni słuchacze zaskoczą. Radio Eska. A tymczasem OneRepublic.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki od farby.
0: A, okej, okay, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania. Ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czułem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduję, co się u was ciekawego dzieje. A za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radio SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.

0: sobie też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way. Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezie, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.

Tu imprezka Westa Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.

0: naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami strażackie zielone świątki. 23 maja w Amfiteatrze pod Grojcem odbędzie się plenerowe spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną. W programie pokazy ratownictwa, konkurs na najlepszą jajecznicę i atrakcje dla dzieci. Start o godzinie 15. Tymczasem zerkam do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, gdzie sporo się będzie działo w maju. Między innymi występ stand-upera Piotra Bałtroczyka 31 maja, wcześniej 29 i 30 spektakle Po burzy. To spektakl Teatru K. Wstęp wolny, więcej info w sieci.
6: Muzyką się żyje.
7: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK, a jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany, on takim głufim trochę mówi.
1: Imprezka. Imprezka.
0: Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westem? Minuta po 19. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

0: cały czas. To Oskar Cymsa u nas cały czas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprezce na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud Nine. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To Win od Gibbsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski, no i z tego co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
4: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze, tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szczęplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen. Radio
1: SK. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Daniela ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki. Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
1: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi, Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo, eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: I nie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przanoko Kopiejka. Otwórz się na folklor. To hasło tegorocznego 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wydarzenia będą się odbywać w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej i w Bielsku Białej. Od 25 lipca do 2 sierpnia więcej info na ten temat w sieci. Mega jajecznica, pokazy ratownictwa technicznego czy dmuchańce. To i wiele innych atrakcji podczas strażackich zielonych świątków. Wydarzenie w amfiteatrze pod Grójcem 23 maja. A więcej info z regionu w sieci na sk.pl. Polecamy.
10: Muzyką się żyje.
11: The Best of Mata. Już w

0: piątek. Przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy, no.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: O, super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od Logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak, z tej strony Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, to spróbujemy tu. Słuchaj.

0: kropka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy
1: No to może.
0: 3, 2.

0: Ja na początku tego słowa.
1: Dancing.
0: Czym?
1: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj
1: zabawy. Dinozaur. Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
1: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata
0: A nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinuś jeszcze.

0: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
6: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Sporo się będzie działo w węgierskiej górce w sierpniu, wrześniu, październiku. No dobrze, w sierpniu dni gminy Węgierska Górka, 8-9 dzień tego miesiąca. Wierchowe granie 15 sierpnia, zawody trwali 22-23 we wrześniu, między innymi Łosot, a w październiku Baran Trail Race. Sporo się będzie działo. A teraz zerkamy do Miejskiego Centrum Kultury. Tam Rubinowe Gody 2, 17 maja. Kto ma wtedy wolny dzień? No to może się wybrać, a strażackie zielone świątki w Amfiteatrze pod Grójcem 23.

0: Plus.
1: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim odwiedzimy zespół regionalny Magurzanie z Łodygowic, porozmawiamy też o pracach nad uchwałą krajobrazową dla Żywca. Zaprosimy Was również na 14. już edycję Floriańskich Wieczorów Muzycznych. W magazynie będzie też wspomnieniowa opowieść Jadwigi Kliś. Zostańcie z nami. Katarzyna Graboń, zapraszam.
0: SK Beskidy.
1: Magazyn zaczynamy od rozmowy o możliwościach, jakie daje ministerialny program Etnopolska. Mikrofonem jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach, w siedzibie zespołu regionalnego Magurzanie, a z nami Elżbieta Konior, szefowa tego zespołu.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Elu, muszę zapytać Cię o Wasz, no trzeba przyznać, swego rodzaju sukces, czyli kolejna dotacja z ministerialnego programu Etnopolska. Ile tych środków, co za nie zrobicie i kiedy będziemy Was mogli oglądać w pełnej krasie?
2: Bardzo się cieszymy, że po raz trzeci już dostaliśmy dofinansowanie z programu Etnopolska. Jest to 79 tysięcy złotych, także naprawdę bardzo imponująca kwota i również tutaj też będzie nasz mały wkładzik własny Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach. Szyjemy stroje, trzy rodzaje strojów, takie, które funkcjonowały w gminie Łodygowice, a było tutaj w gminie naszej duże bogactwo, bo zarówno pojawiały się stroje górali żywieckich, które były potem wypierane przez stroje tak zwane laskie, a ludność miejscowa szyła sobie je na swoją modę. Byli krawcowie, którzy tutaj funkcjonowali w gminie i tworzyli bardzo oryginalne rzeczy, więc chcemy znowu zrekonstruować ze starych fotografii właśnie te stroje z jakichś opisów muzealnych, książkowych. Mamy już mnóstwo pomysłów, jakie tutaj stroje uszyjemy. Również chcemy odtworzyć stroje górali żywieckich, głównie dla grupy dziecięcej, która w tym roku bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dziecięcego Święto Dzieci Gór. To jest taki bardzo ważny festiwal. Ostatni raz udało się małym Magurzanom być na tym festiwalu 10 lat temu, więc tym bardziej bardzo chcemy, żeby te dzieci pojechały pięknie ubrane, a wiadomo, że często te dzieci korzystają po prostu z jakichś tam naszych już za małych strojów tej grupy młodzieżowej czy dorosłej. Strojów nigdy nie jest za wiele w takim zespole wielopokoleniowym jak nasz. Obecnie nasz zespół liczy około 180 tancerzy i muzyków. W trzech grupach, które już czynnie występują, ale jeszcze jest jedna grupa taka naborowa, która już prawie rok ćwiczy, tańczy i ona też już pomalutku chce uczestniczyć w tym życiu zespołowym, ubrać się w strój ludowy. To jest tak bardzo ważne, żeby zaszczepiać od tych najmłodszych lat dzieciom to poszanowanie do folkloru, do stroju i żeby ten strój wyglądał tak, jak on powinien wyglądać, a nie był po prostu no taki już zużyty, że tak powiem. W tym roku również pierwszy raz, jeżeli chodzi o Etnopolskę, będziemy otrzymywać stroje mieszczan żywieckich. W naszym zespole mamy przepiękne stroje archaiczne, tradycyjne, z tiulami mieszczańskimi, niesamowicie cennymi. To są, no wydaje mi się, że takie najcenniejsze stroje w Polsce, jeżeli chodzi o cenę i czas w ogóle wykonywania takich strojów, więc w tym roku idziemy w taką bardziej codzienną formę tego stroju, pory i damskie, i męskie, piękne stroje mieszczańskie. Tulowe będą tylko kochutki na głowę dla kobiet. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłych latach uda nam się troszeczkę pójść właśnie w te tiule, ponieważ nasze dziewczyny też w zeszłym roku uczyły się haftować na bawełnianym tiulu. Był sprowadzany z Francji. Mamy już czynną teraz w zespole jedną z naszych tancerek i mam trójki córek, która nie dość, że haftuje gorsety, to jeszcze piękne tworzy nam tutaj hafty na bawełnianym tiulu, mieszczańskie hafty. Już stworzyła drugą chusteczkę. Więc no chcemy też odtwarzać te stroje mieszczan żywieckich, bo nie tylko one były noszone właśnie w tym mieście Żywcu,

0: ale one też rozsiały się do naszej gminy, ponieważ nasza gmina tutaj graniczy zarówno Pietrzykowicami, gdzie nawet działał zespół przy Kole Gospodyń Wiejskich. W ich pięknej kronice funkcjonują zdjęcia tego zespołu. On tańczył tańce mieszczan żywieckich. Była tam pani, która haftowała tiule w Pietrzykowicach, więc w naszej gminie to wszystko powstawało. Tutaj w Łodygowicach cztery panie chodziły w asyście, nosiły obrazy, też miały piękne stroje właśnie z tymi tiulami. Panie w Zarzeczu posiadały, z tego co wiem, 8 takich strojów, one nadal funkcjonują, są przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc ta tradycja noszenia właśnie tego stroju mieszczańskiego była w naszej gminie żywa, tym bardziej, że stare Zarzecze, które zostało zalane w latach 60. XX wieku wodami Jeziora Żywieckiego, ono przynależało do parafii w Starym Żywcu, więc tu jak najbardziej te stroje mieszczańskie również możemy odtwarzać, możemy tańczyć te tańce, no każdy może, ale myślę, że tu nam bardzo jest po drodze, żeby w ten folklor pójść i pokazywać go na scenie szerokiemu gronu odbiorców.
1: Etnopolska dla Was to już w zasadzie trzecie rozdanie i to też można powiedzieć trzeci wniosek dotyczący odtwarzania dawnych, archaicznych strojów.
0: Tak, bardzo ważne dla naszego zespołu. Dalej nazywam się zespół regionalny, więc my głównie właśnie tutaj czerpiemy z regionu, prowadzimy badania terenowe i chcemy jak najwierniej odtworzyć stroje z naszej gminy, bo tego nikt inny nie zrobi. My jesteśmy tutaj zespołem gminnym, skupiamy młodzież, dzieci, seniorów z wszystkich naszych sołectw i no, myślę, że to tylko od nas zależy, czy po prostu o tych strojach sług zaginie, gdzieś ta pamięć przepadnie, czy ona będzie nadal żywa i kolejne pokolenia będą mogły korzystać właśnie z tych ubiorów. Bardzo cieszymy się, że ten program Etnopolska istnieje, bo już teraz były takie obawy, że go nie będzie. On w tym roku był jedynie na stroje, wcześniej był też na inne inicjatywy, więc no, my bardzo się cieszymy, że została tutaj ta forma, że można korzystać z zakupu strojów, bo jest to najbardziej jakby kosztowny element funkcjonowania zespołu. My jakby instytucje kulturalne nie są w stanie zapewnić tym wszystkim tancerzom, muzykom strojów na tyle godnych, na tyle pięknych i tradycyjnych, żeby można było w taki rzetelny sposób reprezentować gminę, region, kraj, a chcemy robić to naprawdę dobrze. Dążymy do tego, by to było jak najbardziej zgodne z tradycją, żebyśmy byli dumni z tych swoich korzeni i no, żeby ten folklor nasz żył i był dobrze odbierany wszędzie.
1: A co udało Wam się zrobić dzięki Etnopolsce, no właśnie w tych poprzednich edycjach? Bo to też stroje, prawda?
0: Dzięki temu, że dostaliśmy dofinansowanie w 2023 roku, udało się zrealizować takie ogromne nasze marzenie. Jakby taki dorobek wielu, wielu lat zbierania muzyki, tańców, też strojów, bo często na wywiadach nawet dostawaliśmy elementy strojów. W końcu można było to przelać na program, który zrobiliśmy, program sceniczny, właśnie Wesele Julecki z Zorzeca i Janka Ścista. Tam pokazaliśmy wpływy właśnie, jak zmieniał się ten strój w początku XX wieku w naszej gminie i teraz jakby kontynuujemy to, zrobiliśmy kolejny program, który już pokazuje tylko te tańce z początku XX wieku i tańczymy go na 13 par z bardzo rozbudowaną kapelą. Otrzymaliśmy niedawno Grand Prix w Dąbrowie Górniczej właśnie za nasz nowy program na festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi i grupa śpiewacza otrzymała pierwsze miejsce i my Grand Prix właśnie za program z gminy Łodygowice, stricte z takimi elementami ze starego Zarzecza, związanych właśnie z tym wikliniarstwem, które tam funkcjonowało. Wszystkie pieśni zostały tam zebrane, przyśpiewki, więc no niesamowita sprawa, że my możemy odtwarzać folklor danej wioski w danym okresie, dzięki temu, że mamy też stroje, bo inaczej nie moglibyśmy tego prezentować. Ale również skorzystali nasi oldboje, czyli grupa założona 3 lata temu, niecałe 3 lata temu. Też w programie Etnopolska znowu 2024 udało się tam poszyć stroje dla naszych pań, takie stroje codzienne, które też właśnie przełomem XIX i XX wieku funkcjonowały w naszej gminie. Stricte bierzemy

0: zdjęcia stare i odtwarzamy na podstawie tych fotografii, tego co zachowało się w albumach rodzinnych członków naszego zespołu. I też właśnie w 2024 roku uprzyliśmy przepiękne stroje górali żywieckich, właśnie korzystając z eksponatów muzealnych, z jakichś właśnie jeszcze niewykorzystanych motywów hawciarskich, więc no, cieszymy się, że możemy tutaj działać też na tym polu właśnie pozyskiwania strojów i odszywania i kultywowania tych naszych rodzimych tradycji poprzez noszenie stroju ludowego i dzięki Etnopolsce on jest taki piękny i rzetelny.
1: To jeszcze muszę Cię zapytać, no bo właściwie rozmawiamy przed tym najgorętszym sezonem występów, konkursów. No przecież TKB gdzieś już z tyłu głowy. Kiedy będzie Was można zobaczyć i czy to już będą te nowiuteńkie stroje?
0: No mamy nadzieję, że te stroje poszyją się jak najszybciej. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że troszeczkę trzeba poczekać, ponieważ no, to, co my odtwarzamy, to są ręczne hafty. To jest bardzo żmudna praca, to nie jest taśma. Każdy strój z założenia ma być inny. Więc tutaj bardzo ciężko zadanie mają firmy, które te stroje szyją. Także ten proces potrwa, ale mamy nadzieję, że już jakieś pierwsze stroje na tym TKB się pojawią. W tym roku na TKB dajemy taki wyjątkowy program i taką wyjątkowe połączenie, ponieważ będą zarówno tańczyć nasi gastowie w wersji takiej codziennej, pokazywać pracę w Starym Zarzeczu, a zaraz po nich wchodzi młodzież i dorośli, ta nasza grupa reprezentacyjna, i pokazuje, jak w Starym Zarzeczu wyglądała zabawa związana z weselem, więc myślę, że w ciągu tych 40 minut dwie grupy, które pokażą to wszystko, co tutaj było tym bogactwem początkiem XX wieku i w stroju, i w tańcu, i w muzyce, i w śpiewie, że zainteresuje to widzów. No i też nasi mali magurzanie, którzy cały czas się tutaj będą przewijać, i zarówno właśnie na festiwalu Święto Dzieci Gór, gdzie też mamy nadzieję, że już w tych nowych strojach pojadą, jak i podczas TKB i innych wydarzeń. Bardzo też tutaj dużo mamy wydarzeń lokalnych, w których uczestniczymy i też tutaj pani Ania Maślanka, dyrektor GOK-u, stawia na to, żeby pokazywać te trzy grupy jednocześnie, by pokazywać to bogactwo, które mamy w naszym Domu Kultury. Też chcę tutaj wspomnieć, że nie tylko będziemy reprezentować w Polsce nasz folklor, ale wybieramy się w maju do Albanii na międzynarodowe festiwale razem z innymi zespołami z różnych stron świata i możliwe, że też jeszcze gdzieś za granicę pojedziemy. No i oczywiście na różnego rodzaju występy w Polsce, bo mamy i Częstochowę, i Nowy Sącz, i Rzeszów w planach. Także cały czas intensywnie pracujemy, mamy grafiki powieszone tutaj z kolejnymi koncertami, żeby o niczym nie zapomnieć, o żadnej próbie generalnej. No i naprawdę intensywnie pracujemy i cieszymy się, że ta nasza praca jest doceniana, bo jest właśnie ten efekt w przyznanych środkach, są to największe środki, jeżeli chodzi o te wszystkie etnopolskie, więc bardzo nas to cieszy i tak jak mówię, że dzięki właśnie temu programowi zespoły mogą prezentować się godnie, mogą się rozrastać, bo są stroje dla kolejnych członków, więc cieszymy się, że ten program funkcjonuje i jak tylko będzie możliwość, będziemy dalej wnioskować, żeby wszyscy mieli piękne stroje, chociażby te lokalne, bo nasz zespół prezentuje również regiony ościenne, ale jednak zależy nam na tej rzetelnej, jak najrzetelniejszej prezentacji właśnie Beskidu Żywieckiego. My to po prostu kochamy i tak samo cały repertuar pieśniowy, który tworzymy, to właśnie za każdym razem, jak nam czegoś trzeba, bo gdzieś ten repertuar trzeba uzupełnić, to cieszymy się, że jeszcze są tacy nosiciele tej dawnej kultury, że można do nich pójść, zapytać i zdajemy sobie sprawę, że to są ostatnie takie momenty, kiedy jeszcze możemy poznać tą naszą kulturę, bo ci ludzie odchodzą i no, ostatnio na przykład mój wujek, który podał mi tak wiele motywów do tego wesela, które zostało stworzone, zmarł. Podał mi już do nowej inscenizacji, którą chcę tworzyć. Mam zapiski, rysunki, to jak on po prostu

0: Taniec, który mamy odtworzony, pewnie jedyny taki taniec w Polsce, który funkcjonował w Starym Zarzyczu, i właśnie wujek opowiedział mi, jak to tam się tańczyło, którzy panowie dokładnie z nazwiska i imienia tańczyli ten taniec. Gdyby nie taki wywiad i siedzenie w tym ogródku u niego i słuchanie, tego wszystkiego by nie było.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Również. I do zobaczenia.
2: SK Beskidy News.
3: Katarzyna Graboń, Radio SK. W Żywcu trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Dlaczego miasto potrzebuje takich przepisów? O tym Janusz Juraszek, zastępca burmistrza Żywca.
2: SK Beskidy.
4: Generalnie jest tak, że większość miast w Polsce przystępuje do sporządzenia projektu uchwały krajobrazowej i my też przystępujemy. Przede wszystkim chcemy zadbać o krajobraz, o otoczenie, o estetykę, żeby to miasto było coraz piękniejsze, zachęcało do przyjazdu, do zamieszkania. No i powiedzmy sobie szczerze, że niektóre reklamy burzą tą harmonię, tą estetykę. No i chcemy to w pewnym sensie uregulować prawem miejscowym, czyli uchwałą krajobrazową. Ta uchwała będzie dotyczyła tablic i urządzeń reklamowych oraz małą architekturę. Będzie obejmowała również małą architekturę, ale generalnie to, co widać czy słychać z przekazu społecznego, to dużo emocji zajmuje tematyka reklam. Tematyka reklam, przede wszystkim tych płaskich reklam. To jest ten problem, który jest podnoszony przez lokalną społeczność, czy też przyjezdnych turystów do nas, do Żywca. Trzeba z tym coś zrobić. No i teraz, jeśli jesteśmy na poziomie tego, co obecnie jest prawodawstwa, no to tutaj nie bardzo jest. No, można wezwać tu, rozmawiać, apelować. Jest tu taki dyskomfort, powiedzmy, prawny, nie? No, ale w momencie, gdy będziemy mieć tą uchwałę krajobrazową, to już się sytuacja delikatnie zmienia, nie? Bo raz, mamy wymogi i on musi się do tych wymogów dostosować. Taki jest obowiązek tego prawa miejscowego, który jest zapisany. I dwa, ten wygląd musi być odpowiedni. I teraz, jeśli on nie spełnia tego, no to tu wchodzimy w inną kategorię tak zwanych kar administracyjnych, nie? Czyli oprócz tego, powiedzmy, mówiąc cudzysłowie, narzędzia takiego słownego, werbalnego, tak, to mamy jeszcze to narzędzie takie administracyjne. Nie jest to żadną tajemnicą, że taka dość popularny sposób reklamy tej działalności gospodarczej, którą ktoś tam gdzieś wprowadzi, no to jest poprzez tą reklamę tych tablic czy urządzeń reklamowych, nie? Umieszczanych w przestrzeni publicznej, nie? Żeby, powiedzmy, ten klient to zobaczył, żeby przykuł jego uwagę, żeby przyszedł i kupił produkt, nie? To jest przecież bardzo istotne, nie? I trzeba wiedzieć, że nam jako samorządowi nie chodzi o to, żeby, powiedzmy, wpłynąć negatywnie na cały proces i działanie gospodarcze, żeby, nie wiem, obniżyć jego dochody, przychody, żeby go, nie wiem, zajechać podatkami, tylko chodzi o to, żeby to w pewnym sensie wyglądało estetycznie, bo też ja myślę, że zdają sobie druga strona, jeśli mogę tak powiedzieć, zdaję sobie z tego sprawę, że wygląd tej reklamy świadczy o nim, tak, że ta działalność jest, powiedzmy, na odpowiednim poziomie, no bo to jest taki sygnał, prawda, dla tego klienta, nie? No i to jest jedna sprawa. I druga sprawa, no to też jak gdyby, nie wiem, te zasady, czy to zasady, powiedzmy, finansowe, czy też te techniczne, które by określały te reklamy, no nie mogą wprowadzać utrudnień. No generalnie chodzi o to, żeby tą przestrzeń uporządkować, nie? Żeby ona była estetyczniejsza, nie? No, ja tak patrzę na to i z tego, co widzę, część moich koleżanek i kolegów tu, co pracujemy razem, no też spostrzega to w ten sposób.
2: SK Beskidy.
3: A teraz już będzie nieco muzycznie, bo opowiemy Wam o kolejnej edycji Floriańskich Wieczorów Muzycznych. Ale nie tylko. Chcemy Was zaprosić na spotkanie, można powiedzieć, z kulturą wysoką, a w zasadzie z taką muzyką. Zapraszamy Was dzisiaj wraz z Tomaszem Barcikiem na kolejny już cykl wieczorów floriańskich w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. No i trzeba przyznać, że to już 14. edycja tych przepięknych koncertów, no, w których można naprawdę spotkać się z wirtuozerską muzyką, ale też naprawdę światowej klasy samymi muzykami. Ale więcej o tym już nasz dzisiejszy gość, Tomasz Barcik.
5: Koncerty zapoczątkowaliśmy w 2013 roku, więc tak jak Pani wspomniała, to już jest 14. edycja. Można powiedzieć dosyć chwalebnie, że nawet pandemia tych koncertów nie zatrzymała, bo też te koncerty się odbywały troszeczkę

0: innej formie, było ich troszkę mniej, ale także były. Także mamy ciągłość od 14 lat i nie przestaliśmy tych koncertów organizować. Organizowanie każdej edycji jest już, można powiedzieć, takim troszkę wyzwaniem, bo co roku zastanawiamy się, kogo zaprosić, żeby naszych słuchaczy zaskoczyć czymś nowym, żeby pokazać inne brzmienia może organów, może jakiś inny repertuar. W tym roku będziemy mieli także akcent międzynarodowy, będzie jeden wykonawca zagraniczny. Dwa lata temu udało się nam też zaprosić profesora z Düsseldorfu i Berlina, pana profesora Wolfganga Zeifena. To jest, można powiedzieć, dla niewtajemniczonych taka światowa tobliga, jeśli chodzi o organistów. Przez kilka lat próbowaliśmy, ale udało się. W tym roku zaplanowaliśmy 5 koncertów. One odbywają się od maja do września, po jednym w miesiącu. Pierwszy już 17 maja o godzinie 19. Wystąpi wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska. Jest to wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej. Organistka koncertująca praktycznie na całym świecie. Jeśli by spojrzeć na jej biografię albo stronę internetową, to praktycznie w każdym miesiącu gra w jakimś ciekawym miejscu. Ostatnio we Włoszech, a teraz przyjedzie do Żywca. Zaprezentuje, myślę, bardzo ciekawy repertuar. Będzie to repertuar 19 i 20 wieczny. Będą także transkrypcje, czyli coś, co dla słuchaczy, myślę, jest taką zawsze ciekawostką. Czyli będą to utwory, które zostały napisane nie na organy stricte, tylko na jakieś inne składy czy na inne instrumenty, czasami na orkiestrę symfoniczną. I pani profesor będzie grała je w przekładzie na organy. Po raz kolejny będzie udowodnione, że organy są taką jednoosobową orkiestrą, potrafią imitować orkiestrę symfoniczną, do czego zresztą budowniczowie organów od epoki romantyzmu dążyli, żeby właśnie organy naśladowały te przeróżne instrumenty orkiestrowe, trąbki, puzony, instrumenty smyczkowe, flety. Także koncert zapowiada się bardzo ciekawie. Oprócz tego będzie także troszkę literatury organowej, ale te transkrypcje będą takim głównym punktem tego koncertu.
1: To w zasadzie wasz pierwszy gość w tym 14 już cyklu, ale tych gości będzie dużo więcej.
0: Tak, kolejny koncert będzie w czerwcu. Wystąpi rodzina, co ciekawe. Na organach zagra Daniel Strządała, pan doktor, wykładowca też Akademii Muzycznej, tym razem nie w Gdańsku, a w Katowicach, w klasie organów, który zagra na organach, ale także na klawesynie, na bardzo znanym barokowym instrumencie, który będzie specjalnie tutaj dostarczony na ten koncert, także myślę, że kolejna ciekawostka dla słuchaczy. Towarzyszyć będzie mu Ewa Zaborny-Strządała, prywatnie jego żona, która zagra na skrzypcach, oraz mama Ewy, czyli teściowa Daniela, pani Aleksandra Pawełek-Zaborny, która zagra także na skrzypcach. Także będziemy mieli 3 wykonawców. W lipcu zagra Arkadiusz Popławski, bardzo znane nazwisko w świecie organowym, wybitny improwizator, ale także wykonawca różnych transkrypcji oraz literatury organowej, który przyjedzie do nas z Raciborza. W sierpniu tak się przyjęło, że podczas każdej edycji mamy tak zwany koncert młodych. Przyjedzie 2 studentów, ale bardzo wybitnych studentów, którzy wygrywają przeróżne koncerty z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bartosz Wódczak, który zagra na organach, i Dominik Zimny, który zaśpiewa barytonem. Natomiast we wrześniu będziemy mieli finał. I podczas tego finału pierwsza część to będzie koncert organowy, który wykona Fabian Greś z Bratysławy na Słowacji. Wybitny organista młodego pokolenia, także student, ale w tym roku, z tego co patrzyłem, to w 7 albo 8 krajach będzie koncertował, między innymi w Norwegii i także u nas w Żywcu. To jest jedyny jego koncert w Polsce i chyba, z tego co wiem, to w ogóle pierwszy w historii. Natomiast wystąpi także wybitny, naprawdę bardzo wybitny zespół wokalny Vera Voce, którym dyryguje i który założyła Magdalena Przemyk, studentka klasy dyrygentury, właściwie tegoroczna dyplomantka z Akademii Muzycznej z Katowic, na co dzień pochodząca z Mazańcowic, działająca tutaj w naszym regionie. Także będzie to też bardzo ciekawy koncert, bo oprócz organów usłyszymy właśnie muzykę wokalną na najwyższym poziomie. Wspomnę tylko, że ten zespół

0: Koncertuje na przeróżnych wydarzeniach, także transmitowanych przez różne media i telewizje.
1: No dobrze, tu mamy piękny zestaw naprawdę świetnych muzyków, ale muszę zapytać też o te zabłockie, o ten zabłocki instrument. Prawdą jest, że to wszystko zaczęło się od potrzeby remontu te 14 lat temu?
0: Tak, znaczy organy, tak jak każde urządzenie techniczne, czy to samochód, czy jakieś urządzenie elektroniczne, potrzebuje serwisu. Tak jak w przypadku samochodu raz w roku jeździmy wymienić ten przysłowiowy olej, jakieś tam filtry, organy potrzebują takiego corocznego serwisu, jakiejś regulacji, dostrajania i serwisu. Natomiast ten instrument, no jak wiele wykonawców mówi, jest wybitnym pod kątem brzmieniowym, bardzo udanym. Ta firma, która jest budowała, firma Biernackiego w 1961 roku, budowała różne instrumenty, nie wszystkie były udane. Część tych instrumentów już nie istnieje, nie przetrwała do dzisiejszych czasów, bo była tak źle wykonana, że po prostu trzeba je było wymienić. Natomiast ten instrument wyjątkowo bardzo dobrze im wyszedł, że tak to nazwę. I dlatego warto o niego dbać. Był tutaj właśnie budowany do tego kościoła, nie był sprowadzany, jak to często też ma miejsce w dzisiejszych czasach. Remont takiego instrumentu byłby bardzo kosztowny, całościowy, dlatego podczas koncertu zbieramy też jakieś datki zawsze i staramy się remontować go małymi etapami. Jesteśmy już po dwóch takich większych etapach. Pierwszy to była elektronika, cała elektryka, instalacja elektryczna, która steruje instrumentem, która po prostu groziła pożarem. Takie 60-letnie kable trzeba było powymieniać i różne inne podzespoły. Te organy mają 3 sekcje, 2 do grania rękoma i 1 do grania nogami. Właśnie jedna z takich sekcji jest na ukończeniu, w zeszłym roku rozpoczął się taki mały remont, polegający na czyszczeniu, wymianie różnych komponentów, uszczelnieniu miecha, który przeciekał i to powietrze właśnie tam uciekało zamiast do piszczałek, to na cały kościół, powodując dodatkowo jakieś nieprzyjemne efekty. Także idziemy cały czas do przodu, dzięki, myślę, przychylności tutaj księdza proboszcza i parafian, którzy coraz liczniej też na te koncerty przychodzą. Z samych koncertów, szczerze powiedziawszy, ciężko byłoby zebrać finanse. Jeden taki etap to jest minimum 30-40 tysięcy, a remont całego instrumentu od 200 do 350 tysięcy. Więc to są ogromne sumy, szczególnie w obecnych czasach, gdzie każdy grosz, można powiedzieć, się liczy. Nie jesteśmy w stanie na takich 5 koncertach rocznie nazbierać takiej kwoty. Natomiast tutaj ksiądz proboszcz jest przychylny, parafianie także, mamy jeszcze inne akcje raz w roku, między innymi w listopadzie, gdzie takie fundusze zbieramy i tak takie małe cegiełki jedna po drugiej odnawiamy, także mam nadzieję, że za kilka lat ten instrument już będzie w idealnym stanie. Póki co jest w pełni sprawny, w pełni grający, ale są jakieś mankamenty, coś się odzywa później, coś się czasami nie chce odezwać. Czasami coś samo gra, a nie powinno, także tego typu sytuacje. Mamy nadzieję, że będzie to szło do przodu, że będzie coraz bardziej mógł cieszyć podczas tych koncertów i zachwycać wykonawców.
1: Wiem, że to wszystko zaczęło się od tutaj, takiego bardzo lokalnego pomysłu i tych żywieckich, a w zasadzie zabłockich organów, ale wy już jesteście stowarzyszeniem. No i właśnie, te wieczory floriańskie to nie jedyna wasza inicjatywa.
0: Tak, w 21 roku w grudniu bardzo spontanicznie powstał taki pomysł. Spotkaliśmy się w trójkę, w trzech organistów, razem z kolegami, między innymi organistą Bielskiej Katedry Świętego Mikołaja, i stwierdziliśmy, że fajnie by było te koncerty jakoś zalegalizować, stworzyć coś, dzięki czemu moglibyśmy też pozyskiwać zewnętrzne fundusze. Organizacja takiego koncertu to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nie chcę już teraz mówić o precyzyjnych cenach, ale zdarzały się koncerty, że

już parę tygodni później ono było zalegalizowane. Tworzą je obecnie 3 osoby oraz sztab takich wolontariuszy, którzy przy tych koncertach pomagają. I w pierwszej edycji po powstaniu, że tak powiem, stowarzyszenia spróbowaliśmy napisać dotację, tak zwany grant do powiatu żywieckiego. Otrzymaliśmy. W kolejnym roku otrzymaliśmy także z miasta. Apetyt rósł cały czas, więc później spróbowaliśmy napisać do miasta Bielska-Białej i tam od kilku lat też tą dotację dostajemy. Był także powiat bielski. Także mieliśmy takie szczęście, że na wszystkie te koncerty, może nie były to jakieś zatrważające kwoty, ale na każdy koncert coś dostawaliśmy. Dzięki temu właśnie te koncerty w tym roku u Świętego Floriana są dotowane i z powiatu żywieckiego, i z miasta Żywca, co na pewno ułatwia tą organizację, bo wykonawców możemy właśnie z tych środków pokryć. Oprócz tego organizujemy już kolejny rok z rzędu koncerty w innych kościołach tutaj powiatu żywieckiego. Wymyśliliśmy taki cykl improwizacja, muzyka tu i teraz. Muzyka, która powstaje na żywo, nie jest nigdzie zapisana. W ubiegłym roku mieliśmy koncert w Radziechowach, tutaj koło Żywca. Wcześniej w Tebli Małej, jeszcze wcześniej w Kamysznicy. W tym roku planujemy dołączyć Cisiec obok Węgierskiej Górki oraz ponownie Radziechowy. Ale także rozpoczęliśmy kolejny cykl w samym Żywcu. Wieczory muzyczne w Farze Żywieckiej, czyli w Konkatedrze przy rynku, w Konkatedrze Najświętszej Maryi Panny. I tam już będzie też 3. edycja, lipiec, sierpień, wrzesień, po jednym koncercie. I można powiedzieć, ten cykl floriańskich oraz wieczorów muzycznych spięliśmy takim jedną klamrą pod tytułem Żywiecki Festiwal Organowy. Także mamy w tym roku sporo koncertów. Dodatkowo będzie we wrześniu w Kościele Świętego Krzyża w Żywcu, więc w samym Żywcu planujemy zorganizowanie 9 koncertów. Obecnie ten Żywiecki Festiwal jest największym festiwalem w naszej diecezji i w okolicy. Cieszy mnie to, że te koncerty są także rozpoznawalne już powoli w całym kraju. Coraz więcej osób na nie przyjeżdża, nie tylko z Żywca. Są osoby, które przyjeżdżają z Katowic, z Krakowa na te koncerty. Dodatkowo w lipcu organizujemy już kolejny rok z rzędu, 4. lub 5. musiałbym to dokładnie sprawdzić, kurs improwizacji dla muzyków, dla organistów, ale także dla pianistów. Jest to taki jeden dzień, jedna sobota początkiem lipca, gdzie spotykamy się i pod okiem jakiegoś wybitnego właśnie pedagoga ćwiczymy improwizacje, ale też różne zagadnienia właśnie muzyczne. Ciekawostką jest to, że 2 lata temu właśnie jak profesor Zajfen w 24 roku ten kurs prowadził, to mieliśmy osoby z Krakowa, z Gdańska, z Lublina, z Warszawy. Można powiedzieć kolokwialnie, że pół Polski na to wydarzenie przyjechało. W tym roku też taki kurs będzie. Oprócz Żywca w tym roku 2. edycja katedralnego festiwalu organowego w Bielsku Białej, w Katedrze Świętego Mikołaja, gdzie właśnie kierownikiem artystycznym jest Maciej Leśniak, czyli organista katedry, a przy okazji współzałożyciel naszego stowarzyszenia. Mamy też od kilku lat taki cykl w Bielsku Białej In Memoriam, taka robocza nazwa. Co roku znajdujemy jakąś ciekawą postać, głównie z zakresu muzyki organowej, ale nie tylko, której poświęcamy 2 koncerty rocznie. Próbujemy dotrzeć do utworów tej osoby, jeśli takie skomponowała, do jakiejś biografii, czasami z rodzinami uda się kontakt nawiązać. W tym roku będzie to Fritz Lubrich in Memoriam. To był organista Kościoła Ewangelickiego Zbawiciela w Bielsku Białej. W poprzednich latach mieliśmy też imienia Czajanka, organisty katedry w Bielsku, imienia Stefana Prochownika, organisty różnych kościołów w Bielsku Białej. Także chcemy te osoby i te postaci upamiętnić i pokazać, bo mało kto wie i interesuje się tym, że takie osoby były i miały taki porządny wkład w muzykę organową i wykształciły rzesze różnych później organistów koncertujących współczesnych. Także w tym roku cykl In Memoriam. 1 koncert będzie w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku Białej, 2 w kaplicy przy ulicy Listopadowej w Bielsku Białej. To jest taka ciekawostka, wspomnę. Jest to kaplica cmentarza ewangelickiego. Taka przy drodze, przechodząc tamtędy, mało kto wie, że ona istnieje. Widać tylko kawałek dachu. To jest obok słynnej szkoły Kopernika w Bielsku Białej. I tam zaczęliśmy organizować właśnie takie, troszkę myśmy to nazywali, może troszkę zaduszki, troszkę takie rekwiem

0: poświęcony właśnie tej danej osobie w konkretnym roku. W tym roku będzie kolejny koncert. Ta kaplica wypełnia się po brzegi. W zeszłym roku brakło krzeseł i bardzo wiele osób musiało po prostu posłuchać koncertu w pozycji stojącej, także w tym roku liczymy też na wielką frekwencję. Co ciekawe, tam odbywa się koncert właśnie przy użyciu zabytkowych tamtejszych organów, ale nie używamy podczas tego koncertu w ogóle elektryczności. To jest taka kolejna ciekawostka. Nie używamy mikrofonów, bo jest tam fantastyczna akustyka. Nie używamy praktycznie w ogóle oświetlenia, bo wszędzie rozłożone są świece. Jedynie jakieś tam takie kolorowe wspomagacze dla klimatu. Ale co ciekawe, organów wtedy też nie napędza silnik elektryczny, tylko mamy kalikanta i osobę, która przez godzinę nożnie te organy napędza. Można by było powiedzieć, że na dzisiejsze czasy niezłe kardio. Także w tym roku czeka nas ponad 20 koncertów, jeszcze w Studziące, koło Pszczyny i w innych miejscach. Tak naprawdę to stowarzyszenie z roku na rok się rozrasta i wielu organistów, wielu proboszczów zgłasza się do nas, że takie koncerty chciałoby organizować. Niestety troszkę brakuje nam już kalendarza, bo najwięcej takich koncertów możemy zrobić w okresie wakacyjnym. Ale jeśli byśmy złączyli cały Żywiecki Festiwal w tym roku, czyli 9 plus 4 koncerty w katedrze plus 2 in memoriam, robi się już z tego duża suma i powoli nie ma miejsca, gdzie by to organizować. A zima i wiosna są takim złym momentem na organizację koncertów ze względu na temperatury w kościołach, bo głównie działamy właśnie w kościołach. Także nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc. Natomiast jeśli ktoś jest chętny i wyraża chęć i chciałby takie koncerty organizować, to jak nie w tym roku, to gdzieś tam w kolejnych latach wpisujemy to w kalendarz.
1: Już można się zapisywać.
0: Zapraszamy.
1: Muszę Cię jeszcze o to zapytać, już w zasadzie kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie. Czy to jest trochę też tak, że wpisaliście się trochę w taką lukę propozycji z muzyką klasyczną, muzyką poważną? Tego w Żywcu chyba na swój sposób brakowało i tu właśnie idealnie wpisała się ta muzyka organowa i ten Wasz pomysł, który no właśnie zaczął się od pomysłu na remont. A tu okazało się, że tych ludzi, którzy mają apetyt na tego typu spotkania, tego typu koncerty, jest naprawdę sporo.
0: Czy głównym takim celem naszego stowarzyszenia, nawet to mamy w statucie ujęte i przy pisaniu tych grantów co roku o tym przypominamy, głównym celem jest propagowanie tej muzyki organowej, tej muzyki klasycznej. Niestety, to jest temat rzeka, można by o tym bardzo długo mówić, ta muzyka klasyczna jest troszeczkę pomijana. Szczególnie u nas w okolicy, gdzie nie mamy filharmonii, nie mamy opery. Co prawda jest teraz kawatina od kilku lat, która nadrabia troszeczkę tą lukę. Natomiast jak zaczynaliśmy w 2013 roku, to jedyne koncerty jakiejś muzyki klasycznej odbywały się raz czasu w Miejskim Centrum Kultury albo w BCK-u. Mało kto mógł sobie pozwolić, żeby pojechać do Krakowa czy do Katowic do jakiejś filharmonii czy opery na spektakl. Raz, że ceny biletów nie są zbyt niskie, dodatkowo transport. Myśmy właśnie wtedy wymyślili, że te koncerty to będzie taka muzyka klasyczna, muzyka poważna, oczywiście organowa, dostępna dla wszystkich. Gdzie nie będzie to impreza z biletami, gdzie każdy będzie mógł przyjść, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli chodzi też o repertuar, właśnie też w ostatnich latach patrzymy na to, żeby to była, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, muzyka pod ludzi troszkę, tak? Bo staramy się, żeby na tych koncertach nie było wykonywanych samych utworów takich organowych, które potrafią trwać 15-20 minut albo pół godziny, bo powiem szczerze, dla mnie jako nawet muzyka po studiach, po klasie organów, po muzyce kościelnej. Czasami tego typu koncert potrafi być trudny i mówiąc szczerze nudny, więc staramy się, żeby było więcej, ale jakichś krótszych utworów i właśnie wychodząc naprzeciw tym właśnie słuchaczom, chcemy, żeby to też były różne transkrypcje. Na pewno jak ktoś przychodzi na koncert i usłyszy jakiś znany fragment jakiegoś utworu, który gdzieś tam słyszał w radio, czy w telewizji, czy w jakimś kabarecie, czy gdzieś, oczywiście wszystko w ramach sakrum, bo działamy w kościele, ale jeśli usłyszy coś takiego znanego, czy z jakiegoś filmu może, to na pewno jest to przyjemniejsze niż słuchanie czegoś, o czym można powiedzieć, no nie ma pojęcia. Także na początku

0: troszkę się martwiliśmy, bo były koncerty, gdzie było 20 osób, było 30 osób. Teraz na tych koncertach jest coraz więcej osób, mamy już, można powiedzieć, takich stałych melomanów, którzy już od grudnia pytają, a co z koncertami i kiedy będą koncerty, i trzeba ich uspokajać, że będą kolejne. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jak najwięcej osób, bo to wszystko, można powiedzieć, są naczynia połączone. Większa liczba osób, dla nas większa motywacja. Później mamy te jakieś datki na rzecz organów, ale przede wszystkim też na organizację kolejnych koncertów, więc to się też przekłada na jakieś finanse, także jest to dla nas dodatkowa motywacja, żeby po prostu działać i robić coraz lepsze koncerty. Co będzie w przyszłości, nie mam pojęcia, bo już naprawdę poprzeczka jest bardzo wysoko ustawiona, ale mamy nadzieję, że to wszystko się będzie rozwijać.
1: I tego Wam życzymy. Przypomnijmy jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania ten najbliższy koncert w ramach Floriańskich Wieczorów Muzycznych tutaj w Żywieckim Zabudzie.
0: Najbliższy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, dokładnie 17 maja o godzinie 19. Pani profesor Hanna z Gdańska wystąpi. I ja może od razu pozwolę sobie jeszcze, bo tutaj w parafii we wszystkich grupach współpracujemy. Mamy także chór, bardzo prężnie działający, do którego też Państwa zapraszam. Ale akurat 17 o godzinie 16 w klubie Papiernik, tutaj obok naszego kościoła, odbędzie się też przedstawienie pod tytułem 3 minuty, organizowane przez młodzież tutaj oazową i działającą przy naszym kościele. Także tego dnia będziemy mieli bardzo kulturalnie i obfito. O 16 zapraszam na ten spektakl. Myślę, że warto docenić tutaj młodych ludzi, którzy będą wcielać się w rolę aktorów, a zaraz po tym zapraszamy na inaugurację naszych Floriańskich Wieczorów.
2: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu opowieść o świecie, który gdzieś już zaginął, i o relacjach, do których się tęskni. O tym wszystkim opowie pani Jadwiga Kliś. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z panią Jadwigą Kliś, mieszkanką Wieprza, ale trzeba też przyznać, że taką łączniczką w swoich wspomnieniach między teraźniejszością a bardzo barwną przeszłością właśnie tej lokalnej społeczności i dawnej wsi, można powiedzieć, która na przestrzeni ostatnich lat bardzo, bardzo się zmieniła. Zacznijmy od tego słowa przedstawienia pani. Słychać, że pani tutaj wzrastała. No to właśnie, czym pani się dzisiaj zajmuje? No i do czego pani tęskni z tych lat?
3: No powiem pani tak, ja bardzo, bardzo tęsknię za takimi dawnymi czasami, za tymi ludźmi otwartymi, za tą szczerością, za tym udzielanie się jeden drugiemu, za pomoc jeden drugiemu w sąsiedztwie i tak dalej. Mi jest bardzo tęskno. Dawni ludzie odwiedzali się, chodzili jeden do drugiego, opowiadali różne pogodki, przędli na przątkach, w karty grali, pletli cwetry, kopytka, wszystko wtedy robili, bo to było ich zajęcie na zimę, bo kobiety nie pracowały. Chłopi jak ta dostał jaką robotę, no to szedł do lasa ściągać, zrywać drzewo, jak miał konie, a baby się opiekowały gospodarstwem, bo w każdej chałupie były krowy, świnie, łowce. U nas ich było zawsze koło 100 owiec miał tata. Zawsze. I zawsze te łowce dla niego były na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Od 9 roku się tym zajmował do 84 roku. Zawsze z nimi chodził i miał tak ich wyszkolone, coś tak miał, że jak wyszedł ze stajni, a przyszedłby jakiś sąsiad z nim pogadać, to one stoły i czekały. Dotąd nie szły się paść, a dopiero tata nie ruszy. Ale zawsze wychodząc ze supy, czy z kosora, zawsze przed nimi robił znak Krzyża Świętego. Zawsze na wiosnę, jak pierwszy raz wychodził, święcił wodą, kadził od wilków, od wszystkiego. I był bacą najstarszym w Cięcinie, 2 lata temu zmarł. Bardzo tęskno mi do tamtych czasów, bo to naprawdę było taki, powiem pani, taka wdzięczność, taka jak jedna rodzina. Teraz to w domu, czy syn, czy córka, czy mama, czy kto, to wszystko, każdy ma zajęcie inne. A dawniej, czy syn, czy córka, czy sąsiadka, czy co, było jedno. Spotykali się u nas, bo myśmy mieli bardzo duży dom, spotykali się u mnie, ta pletła, ta zaś tam drapała piórka, dziadek krymplował wełnę, cerchały małe te dziewczęta, bo nie wiem, co to wiecie, co to znaczy cerchać te wełnę, oscerchali, skrymplowali, przyndły. Ja jako dziecko zawsze przy tym byłam, bo ja, mnie to interesowało. Ja, mi się podobało to, że moja babka była gospodynią największą we wsi, bo mieliśmy 15 hektarów pola i mi się podobało, że ona uczestniczyła dookoła gospodyń. Tam mnie zabierała, tam

Tam opowiadały swoje różne przeżycia, jakie miały w chałupie i wymieniały się różnymi przepisami i moja babcia w tym uczestniczyła. Jak dawni były dożynki, to grabiniaste włozy ubierali bibułą pani, konie ubierali i jechali z Górnej Cięciny, jechali do kościoła na te dożynki. A dzisiaj każdy się ogrodzi katujami, że nie widzi u sąsiada pogrzeb i pani nie widzi. No bo wszystko ogrodzone, potegowane. Każdy swoim życiem żyje. Nie ma takiego czegoś, żeby było ta wspólnota. Szedłeś kopać ziemniaki, toś nie musiał sąsiad tego dać. Ona wiedziała, że my mamy konie, u nas sła, go do dzisiaj ja ci pomogę, a ty mi zajzałorost, ty mi wywiezie z gnojcy, co tam. I każdy się tak wymienił. Zawsze tego furmana, czy tego bacę, czy tego wszystkiego, to ludzie szanowali. Szanowali. Nigdy nie było tak, że tam zrobił jaką krzywdę budowni, to nie było tak jak teraz. O, my mieli stołowiec, żeby to napaść na łące. To nie było szans. Musiałeś iść do lasa. Łąka była na zimę, żeby im skosić i ususyć siano. Krowom, łowcom. I wszedł do lasa z tymi łowcyskami rano. Posty łowcyska dotąd, dopóki już miał 21 roku, to już bacował ze swoim tatą. Już bacował, już umiał doić te łowce, już umiał wszystko robić na tej holi. No i najpierw robił ze swoim ojcem, później z teściem i tak rządzili na tej holi, bo my mieli bieguńską, która miała prawie tam 16 czy 17 hektarów. No to była ta łąka tam na, jest to bieguńsko na Lipowski, tam daleko. No to tam była nasza. Tata to dopiero przed śmiercią sprzedał, bo co miał z tym zrobić? Noc jest 5, kto tam będzie jeździł w tym robić? Go on, tato, weź to sprzedaj, żeby my się nie musiały uzyrać, bo podatek trzeba zapłacić w Wójsołach, a co my z tego mamy? Co my stamtąd przywieziemy? Nic, ani drzewa, bo co piekniste to wy ukradzione, a resztę to co? I tak, że sprzedał to i dzięki Bogu dobrze zrobił, że to sprzedał, przynajmniej nie płacimy. No i z tego później, jak już miał te łowce, to wszystko, no to jak chodzili ludzie do nas, przychodzili, opowiadali różne te rzeczy i ja się tym zaczęłam interesować. No to babka tam przyniosła tę wełnę, sąsiadki robiły kwiatki. I ja się przy tym wszystkiego nauczyła, ale nie wiem co dokładnie, bo ja wszystko wiem i nic nie wiem. Bo ja wszystko robię i te kwiatki, robię serwet. To ja nie mogłam w domu spać, ja się dusiłam. Taki to jest wspomnienie z tamtych dziecinnych lat. I nie jadło się kotletów. Kotlecie ważyło na kwaśnicy. Katam panie rywać, to kwarde, zęby połom jest. Bo za dziecko, co ty to robisz? Byli nauczeni całkiem innego życia, innego takiej skromności, takich było nauczenie takich, powiem pani, takiego czegoś, że ci ludzie to jeden do drugiego garnęli. I naprawdę jak był w połowie, to były czasy. Tata go, jak wiosę, znajdę jakiego inno bacę, żeby mi przysadł, żebyś taki, żeby no siedział, odgrzał ten syr, te łowstypki zrobił, to wszystko, wzejty zauważył. To ja sobie da pos, ty łowce. Bo godo mi zawsze, mi go jadzia, pamiętam. Nigdy prawdziwy baca nie będzie biznesmenem. Nigdy. Bo się nie dorobi. A biznesmen, taki, co się chce dorobić, nie będzie bacu. Bo taki cygony naleją mleka takiego krewskiego, kozigo, jaki mają. A tu ojciec miał same mleko owcze. I on, jak weszedł na Wojciecha do hole, to przez maju musiał być tydzień pogody, takiej szalonej pogody, co on se robił dla siebie. Zrobił sobie łyscypki dla siebie, brydze i on to zasłował i to miał na Boże Narodzenie. Bo wtedy jest najsłodsze mleko i jak nie leje, to jest tym, to jest czyste mleko. Nie takie jak leje się, to i woda, no bo to leje pod gołem niebiem dojść, jak dojść w tyłowce. No to on se to tak doił, tak se robił i na święta my mieli świeżą brydzę, bo to zalewali masłem. Jak zrobiła mama brydzę, to na górę zabezpieczyła to roztopionym masłem, zrobiła się skorupa i to było lepsze, byś było w lodówce, tego nie wolno było trzymać. To taki by strychy musiał być guntami pokryty, bo to tam było. Czy na spyrka wisiała, czy błycki, czy nogi wędzili, to wszystko to było pod dachem wiesone i było ciepło i temu się nic nie robiło, bo było bez żadnych takich środków jakichś współuchłaniających. Bo dzisiaj za pani kupi te do sera podpuszczkę, a tata całą zimę zbierał żołądki cielęce. I to się dmuchało, te żołądki cielęce, obierało się tam te

0: Gdzie jest najwięcej tego kwasu żołądkowego, dmuchał i suszył to na kaplu. Jak to ususzył, wszystko dawał do słoików, jak miał iść do hole, zalewał gorącą wodą i to była podpuszczka prawdziwa i z tego się nie psuły syry. A dzisiaj wszystko jest chemia. Kupi pani syr w Zakopanem, mówią, wszystko jest z Łowcy. Kama pani z Łowcy, taki syr, jak Łowca się już złodył tego kocu, to muszą przecież mają odchować. Kauli mają, bardzo wszystko mają, bardzo dobre jest. Ja nie mówię, że jest złe ten łostypek z tej krowy, ale on dłużej nie będzie niż 2 dni. Bo już jest kwaśnie, bo to wszystko szybko kiśnieje, bo mleko krowie ma najwięcej, dobrej krowie to musi mieć już 4%, dobra krowa. A owca ma 7,5. To pani to widzi, jak jest tu z tego mleka i tego wszystkiego i to się później kisi tej owce, a z krowy szybciej się kisi.
1: Pani Jadwigo, no to tak słuchając pani, to mam wrażenie, że my te kilkadziesiąt lat temu żyliśmy no, zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale przede wszystkim bardziej w naturze. Właśnie to pani zapamiętała, tę naturę? No owce z wami od 4 pokoleń podobno.
0: Tak, owce są z nami od 4 pokoleń, nie wiem. Bo moje dzieci na pewno już nie będą mieć to i na tym się może skończyć, na tym, ale ta natura i ta wrażliwość wszystkich. U nas moja mama sprzątaczką była w szkole i powiem pani, jak tam nauczycielka powiedziała, że ja się nie uczę, albo któraś siostra, że tam coś się nie uczą, albo jakieś tam uwagi my mieli, chociaż my byli dobrymi dziećmi, ja myślę, że my byli dobrymi, bo nas wychowywał dziadek. To jak chciała się nos opieprzyć, to pierwsze się musiała zapytać dziadka. A dziadek i go dopamię, to Janka, siadłaś z dziewczętami, pouczyłaś ich trochę. Nie miałaś czasu, daj im święty spokój, daj im swoją drogę, oni se sami obierzą i sami skończą szkołę. I tak się stało, że szkoły, semestra wszystkie pokończyły, ale tak, jedna siostra nawet już takie wyższe studia zrobiła, no a ja mam średnie wykształcenie takie marne. Można powiedzieć, bo ja zawsze chciałam mieć swoje gospodarstwo, swój dom, mnie nie interesowało nic innego.
1: Pani Jadwigo, ale wiem, że pani teraz obecnie no, wiele razy spotyka się z młodzieżą i dzieciakami w szkołach czy na jakichś zajęciach, na warsztatach. No i o tych owcach i wełnie im opowiada, o tym dawnym, można powiedzieć, no odległym świecie, którego no próżno dzisiaj szukać tutaj, choćby na Żywiecczyźnie, ale no jak oni reagują? Czy to rzeczywiście nie jest na wyrost, że oni myślą, że mleko jest no po prostu ze sklepu?
0: No to nie ze sklepu, z Biedronki. Oni mówią, że mleko z Biedronki, a jak im tam opowiadam, to te starsze klasy, powiem pani, są zainteresowane. Te się zapytają, jak się doiło krowy, gdzie krowy mieszkały. Tak jakby ich to coś interesowało. A te małe dzieci, to no, ich się nie interesuje. No i on nie będzie słuchał, on się tym nie będzie interesował. No i wydaje mi się, że taki w małych klasach, jak się mówi, to nie. Tak od 1 do 3 to szkoda nawet iść na zajęcia, czy przedszkola, szkoda iść na zajęcia, bo oni by chcieli prządkę wziąć i obracać, nie ocia się i mówi, do czego to służy. Nie, dzieci takie małe, nie, ale w tych starszych klasach to oni się pytają, oni chcą wiedzieć, jakie są te różne gatunki u nas, tych głowiec, rasy. Nie? Tako rasa, ty się sami zapytają, to mnie nawet zgłupiało, bo u nas tu w górkach jest tylko cakiel, to jest ten. I ten cakiel, ja myślę, to tak samo jak czerwona krowa, to jest stworzona do naszych tu warunków. One są odporniejsze, u nich się, one są takie, no można ich na polu trzymać, można ich trzymać w stajni, one nic z tego atmosfera im nie robi w polu. A te różne takie, co teraz krzyżówki są, to jest nie na nasze, bo ja widzę, jak gospodarze mają i przywiezą marynasa tego długouchego, przywiezą na wierchy do hole, no to albo po pierwszych dwóch tygodniach, jak zima jest, to zdycha, albo kuleje, albo coś mu się dzieje i nie pójdzie, nie będzie chodzić cały dzień tak na Sogórsko, łowca, cakiel po lesie i tego, bo ona by się chciała napaść na miejscu i lagnąć. No i taki są narobionych jest różnych gatunków, bo i wrzosówka, i czarnogłówka, i jakby tam pani nie chciała, te łowce, i merynosy taki, i merynosy kłapouchy, i różne są te łowce, ale jakby tu powiedzieć pani, dla nas najlepsze jest cakiel i czerwona krowa, ta taka chudziutko, bo to jest dobre, które mają wysoki procent mleka i mają dużo mleka, chociaż są malutkimi krówkami.
1: No to słychać z tej pani opowieści, że pani tego po prostu uczyła się w doświadczeniu przez lata.
0: Tak, przez cały czas, przy babkach i dziadkach, z tego względu, że mama z tatą albo byli w holi, albo byli w lesie. Oni mieli, no musieli wybudować dom, no jakoś te dzieci wykształcić. Nie było 800+, nie było niczego. Ani tata nie dostawał rodzinnego, bo on jak był na holi, no to kto mu to miał płacić? On za te pieniądze wypracował, co sprzedał, ser, masło, mleko, to co se sprzedał, z tych pieniędzy i z tych pieniędzy, popatrz pani, w jakiej cenie musiało to wszystko być, co my do roku dom wybudowali. I piątka dzieci nas było, bo dopiero w 76 roku my się budowali. To już byli wszyscy na świecie. To było naprawdę, naprawdę szalone pieniądze, ja tak jeszcze... Przed śmiercią z tatą opowiadałam dziecko, no były pieniądze, ale ile się dzisiaj trzeba narobić, trzeba było na tym naspać w nocy, bo jak zaś wziął ludzki łowca, toś musiał za niego odpowiadać, bo jak zaś zgubił, to trzeba było swoją dać, nie? Albo zapłacić. Mój tata spał przy kosorze, to się nazywała koleba, to była trochę większa niż psiobuda. Naprawdę, w takich warunkach spał i pilnował te łowce, bo i były wilki, i były różne kradzieże, bo na każdej łące były hole. Nie tak jak teraz, są jedna, dwie, bo teraz trochę jest więcej, ale 80 lata zanikły w ogóle hole. Hole zanikły. Mój tata miał zawsze, ale hole zanikły. Ta jeden, dwa i miał taki większy gospodarz. Ale tak to nie było. Zaniknęło to na jakiś czas. Teraz się pokazało coraz więcej tych baców. No niektórzy są prawdziwi baców, bo jak takich spotykam się z nimi i to, bo mnie to cieszy, ja to muszę zajechać. Na każdy rozsąd, czy mieszanie łowiec, to muszę jechać, bo mnie to cieszy. Ja nie umiem bezczynnie siedzieć. Pani, nawet przy kawie u sąsiadki, bo ja bym sobie wzięła kwiatki i zrobiła, no ale nie pójdzie za cię, zaprasza na kawę z moją robotą, bo byś kwiatki robiła, cych skarpetki pletła, coś ich byś się robiła, a to jest zmarnowany dla mnie czas, chociaż coraz bardziej już tak podupadam na zdrowiu, już nie jest to tak jak było, ale dopóki mi Pan Bóg da, to będę robiła. Mam z kowrotków tych prządek, to chyba mam 4 albo 5. Mam nowoczesne, starodawne i jeszcze taki pośredni. I krymple mam, co już mają ponad 100 lat, to są z domu tej z pobabci. Zawsze mi mówiła, że jak ona nie będzie mogła, to zrobić, ja to robiła. No i gada, ty chociaż uprząś tym ludziom, co całe życie do nas nosili. No bo tak się nosiło, tu z wieprza ludzie nosili, żeby upleść dzieci. No kto miał dzieci, bo nic w sklepie nie było. Buty na kartki, jedzenie na kartki. A dzisiaj jak Nimo nie idzie do sklepu, to ona nie wie, co uważać. No nie wie, co uważać, bo dawniej to zaś poszedł na niwkę, naskubał grochu, jarzyn, co tam miało się, czy fazole, i uważał jej zupę jarzynową, uważał jej ziomne, placki starczyzny, a dzisiaj ojciec by chciała zrobić placki starczyzny, to Nimo pieca. I jak zrobi? Na patelni, no to jest niezdrowe, nie? Bo na patelni to już tłuszcz musi smazyć i tak dalej, a taki na blachach to są bardzo dobre. I zawsze to w domu, co my na śniadanie jedli, co? Babka uważała swołki, to były takie kluski na mleku, czy tam grysik, czy ryż, i to się jadło na rano. I to nie patrzyli, co to jest chłopcy, baba, do tego chleba ci posmarowali kromkę z czymś tam, ale upieczonego chleba w domu. Posmarowali masłem tym od krowy, no i człowiek był na pół dnia pojedzony.
1: Pani Jadwigo, muszę zapytać, bo wspomniała pani o tym, że ma pani te kręple, tak, i kołowrotki. No to właśnie, możemy przypomnieć, no raz owca na hali, potem strzyżenie, sortowanie, a co dalej, żeby z tego no właśnie powstała taka wełna, z której potem choćby powstaną te przysłowiowe skarpetki.
0: No to jest bardzo długi proces, bo no, owca się strzyże tylko 2 razy w roku, na wiosnę i w jesieni, więcej się nie strzyże. Owce, bo ile razy można? No i jak ją wezmą mościgą, to muszą wełnę posegregować. Osobno plecy, ta taką pierwszy gatunek, drugi, trzeci, tak można powiedzieć, za

0: segregują. No i później trzeba tę wełnę w domu rozcerchać. Później idzie na kręplarkę.
1: Kręplarka, czyli co?
0: No to są takie grzebienie, takie można powiedzieć kwadratowe, nabite takimi szpileczkami. I z góry idą w odwrotnym kierunku, z dołu idą w odwrotnym kierunku. I to się wszystko ręcznie czesze. I taki wychodzą takie plastry miodustego i dopiero to idzie na przątkę i na przątce się to przyjdzie, to musi, żeby młotek powstał, to musi dwie falfy uprząć. Dwie, bo później trzeba te nitki dwie skręcić i te dwie falfy się przyjdzie w prawo, a te dwie niteczki się potem skręcą w lewo i dopiero idzie to na motowidło. Motowidło to jest taki coś, żeby wyszedł młotek, tak jak w sklepie. I z tego młotka jest związane, dopiero się pierze. Jak się to wypierze, wysuszy, dopiero trzeba pozwijać i dopiero pleść. Jest to bardzo długi proces, a ludzie to robili.
1: Teraz w ogóle jeszcze ktoś tak działa?
0: No, przymierzają się tam w Cięcinie do takiej pracy dawnej, chcieliby tam zrobić. Tego, co ja wiem, to u nas na wieprzu nikt oprócz mnie, nikt tego nie robi. No i tu w pobliżu nie wiem. Wiem, że w Brennej pani robi, to też wiem. I wiem, że robi pani przy Borowie. Tyle, co znam, bo ja jeździłam z nimi na przędzenie taki na czas i na długość nitki, jakość nitki. I ja brałam udziały w takich przędzeniach. Były to robione w Żywcu i w Milówce.
1: Były takie konkursy?
0: Takie konkursy były. W 2004 roku i 2000,

0: ja brałam udziały w takich przędzeniach. Były to robione w Żywcu i w Milówce.
1: Były takie konkursy?
0: Takie konkursy były. W 2004 roku i 2000 w Żywcu. I w Żywcu, tam pod Grójcem, tam myśmy mieli scenę taką długą, 17 pań ułożonych. No i ten cały Maciejewski, co był, to mi wiadomo tak, a ty dziewczątko, co tu rybis? Ja go, no przędę jak wszystkie, bo wszystkie panie starsze, gospodynie, no a ja taki, bo to było w 2000, no to ile miałam, 40 roku. No i mówię, że ty, że mi godoza, ja nie uprzędę, no to nie uprzędę, to nie uprzędę. Ja go, no zobaczymy, przyszedł pan, zaznaczył czerwoną kryskę na nitce i trzeba było przyjść. I powiedz pani, dwa razy wygrałam, w Milówce i w Wieprzu, i w Żywcu. Dwa razy wygrałam, raz pierwsze miejsce, raz drugie. A było ich 17 doświadczonych, bo z Przybyrowa ta pani, jedna z nich zmarła. Nie Surdyl czy Sardyl, no. A jedna była, to one były starsze i one to umiały robić, ale nie miały. No, ja się nie chwalę, ale to umie robić.
1: No właśnie, ale dzisiaj jest na to popyt jakiś? No bo w kontekście na przykład muzyki tej tradycyjnej, góralskiej, tu z Żywiecczyzny, no to można powiedzieć, że to się ma całkiem nieźle. Grają na skrzypcach, na heligonkach, uczą się śpiewu, tego tańca, te zespoły regionalne, to wszystko funkcjonuje i to chyba z coraz większą taką świadomością tego, co robią, czy choćby dziady, czy w Żabnicy, no to to jest nie tylko odtwarzanie zwyczajów, ale no nasiąkanie nimi. To już są no ich życie. A jak to się ma na przykład w tej profesji? No właśnie, jak to nazwać? Czy jak to się ma w tej profesji, w profesji związanej z wełną?
0: Powiem pani, że naprawdę od 2000 roku to ruszyło. Takie się zrobiły grupy, które przędą. Ja na przykład jeżdżę do Czech, jeżdżę do Rumunii, tam mamy zlot z 90 krajach. Z 90 krajach przyjeżdżają, ale oni tu mają całkiem inne przątki niż nas. To ja się tam z nimi tam nie dogadałam, ale z tym pan, który to tam prowadził, to mi wiadomo, on ma taką przątkę w muzeum.
1: Taką jak pani
0: tak,
1: działa.
0: Tak, jak ja działam. I wszystko to stało nade mną, myślała, że nie umie ten trząść, bo czy to dobrze robię, czy nie. Nie wiedziałam, ale oni byli zaszokowani, bo oni już to mają w muzeach, a ja jeszcze na tym pracuję. No i dostałam tam bardzo wysokie premium i dostałam tam właśnie tą najnowocześniejszą przątkę. To było, a teraz myśmy byli 2 tygodnie temu, w Czechach. No ale tam to już to takie było bardziej pod kątem takiego rozmowy, nie już przędzienia, nie tego, bo takie rozmowy były różne i no i pokazanie, byli tam 2 dni. I mówię pani, że był okres, jak ja się w 84 roku tu przyszłam, to w ogóle nie było. Nie było mowy o wełnie, o niczym, nic. I tak sobie robiłaś jedno dla siebie. Ale później od 2004-2005 rok się tak zaczął, że coraz więcej jest. Coraz więcej jest tych zgrupowań takich, że przyjeżdżają razem, pokazują nam. Oni króliki angory szczygą, z tego robią, z pokrzywy robią. Piękną włóczkę robią z pokrzywy, nawet by pani nie uwidziała. Ja, będąc na tych zajęciach w Czechach, to ja tam pożerałam to wszystko. Ja przyszłam do domu, nie mam takiego urządzenia do robienia na tej pokrzywie, ale ja to spróbowałam na swojej przodce i wiem, że się da. I musiałam to spróbować, bo mi się to bardzo pomaga. Podobał. Przędłam kokon tam. Każdy ma inny. Oni mają, nie są na ramieniu jak plecaki, takie przątki mają, przyciskają sobie tu i chodzą, spacerują, oglądają w sklepie i przędą. I mają. I obojętniejszego czy z tego kokona, to taki cieniutki. I ona na poczekaniu zrobiła bransoletkę, koronkę. Bo ja ich pytam się, jak to pani robi, no tak my na migi, no bo wiadomo, że nie umiemy władać tak biegle takimi różnymi językami, jak tam ludzie byli. Bo począwszy od Węgier, Czech, skończywszy aż tam na Turcji. Naprawdę tyle nas było. I po dwie poczuło sobie z każdej miejscowości, to był taki zjazd. i to było bardzo piękne i przydatne, powiem pani, bo ona mi dała ten kokon do przędzenia, no bo kokon to jest taki coś, tu ino ta lalowa występuje i ona to tak miała, tak jakby szpulkę na nici i ona sobie to tak rzucała i no z tym przędła. I później to wzięła to, co uprzędła, miała takie rękaw zrobione z gąbki

0: i szpilkami przypinała. Szpilkami przypinała, później przeszyła z jednej strony i z drugiej i dała mi na rękę, którą. Powiem pani, że naprawdę i dywany, jakie robili, to dywany to mieli takie przętki, że na falfie, bo to się nazywa falfa, gdzie się nitka nakręca, to były takie dziury duże, że oni to takie nierówne, takie grube porwozy robili i z tego robili dywany. Na miejscu tam robiła dywany, miała osnowę na, tylko osnowę nałożoną i miała takie grzebienie i przeplatała to tym i ubijała, powiązała i miała piękny, taki nierówny, bo tu był cieisty, tu był grubsy, tu jakoś buła występowała, tu naprawdę było to piękne. Byliśmy tam jeden dzień na tych zajęciach, a teraz my byli dwa dni. Powiem pani, że naprawdę jest, bardzo to ruszyło, nie wiem czy to wrócą te zakłady, jeszcze jakieś włókiennicze, co nie wrócą, ale to wraca, to wraca.
1: A na Żwiecczyźnie też? Jest was więcej?
0: Jest nas dużo, bo w Brennej jest też taki jakiś, taka, nie wiem czy osada taka, można powiedzieć, taka osada i tam też jest dużo spotkań właśnie z tym. Nie byłam tam jeszcze, chociaż miałam zaproszenie, bo akurat zachorowałam, bo to było w zimie i ten, i nie byłam, też miałam zaproszenie, ale myślę, że może w tym roku się tam dojadę. A tu u nas i w Cięcinie u pana Stupki, no to na co dzień współpracujemy razem i robimy. I tu u nas z Gminnym Centrum Kultury to dziewczyny też wiedzą, że robię, mają nowe przątki, bo kiedyś jak ja pierwszy projekt robiłam, to chciałam przątki nowe, więc z projektu myśmy też skupili, no że one nie są moje, tylko są gminne, nie? Ale mamy takie rzeczy i ludziom może nie to, bo dzisiaj ludzie tak bardziej garną, ale to tacy ludzie, powiem pani, w miasto, jak przyjadą, to oni bardziej garną do naturalności. Oni i mleko, jajko, taki chcą kupić cykl, tak, wełny, jakieś skarpetki robić i z Warszawy przyjeżdżała pani się do mnie uczyć. Ona jest w jakiejś korporacji jakiś jest, bo ona mi to tłumaczyła, ale nie powtórzę pani. I ona tu przyjeżdżała na te do tych zakładów i zostawała na sobotę i niedzielę i przyjeżdżała do mnie i ja ją uczę. No i ten, i dużo już umie, już mi byle co posyło, że na telefon, że taki zrobiła, że to zrobiła, a pani Jadziu, jeszcze taki można zrobić, a tak można zafarbić orzechem, a tak można zafarbić tym. I ona mi, ja jej też pokazywałam farby, jak w domu myśmy farbowali. A teraz ona sama już coraz więcej czyta książek, coraz więcej tego i umie pofarbić, umie upleść, bo pleść to ona umiała, tylko nie umiała tego. I ona teraz chce otworzyć też tam, otworzyć te takie właśnie warsztaty, nauczać tam młodzież. No niech idzie jak najlepiej, ja jej życzę, bo naprawdę kobieta cały tydzień w zakładzie i jeszcze dwa dni spędzała u mnie, chyba przez dwa miesiące tu jeździła, coś to jest tak się nauczyć. Ile ja uczę dziewczyn tam u nas z Fundacji Guru, to już takich starszych pani nie idzie nauczyć. Nie idzie, nie mogą pojąć obracania przątki, żeby szła zawsze w prawo, bo zawsze się im wraca. Tak, ale teraz są nowe te przątki, co ja mam tą nową, to ona ma dwa pedała, to może teraz im lepiej będzie, lepiej się im będzie sprząść.
1: Czyli są jednak chętni, żeby to przetrwało?
0: Tak, jest bardzo dużo chętnych i mam samej ze szkoły, mam tu dzwonią, że ta by chciała się nauczyć, ta mam u nas jako, ja z początku pierwsza robiłam, to już nie było, a teraz się tak porozszerzało, ponauczyli, no i też do tych przątek może doszli. Też teraz na tych zjazdach można sobie kupić przątkę już taką, jaką się chce. No to myślę, że te dziewczyny, które chcą zrobić i chcą mieć trochę naturalności, cylnu w domu, czy z pokrzywy. I myśmy z tą panią robiły z pokrzywy tu w domu. I no krymple muszą być okrągłe, tak jak piłka. A ja mam takie kwadratowe, malutkie, no jak dawni były, to jest wszystko okej, co mam, bo ja mam ponad 100-letni. Ale ty, żeby zrobić z tej pokrzywy, naprawdę muszą być okrągłe te kręble. Takie w kształcie piłki. I to jest na takim czymś, na takich dwóch palach przywiązane i jak się tym uderza, to to tak teguje i to już same pani włókienka wystawają i no z tych włókienek się skręca. Przepiękne. Błyszczące nitki jak z kokonu.
1: No. Pani Jadwigo, nie brakuje pani zapału ciągle do tego? No bo pani też działa i w kole gospodyń, no przecież gospodarstwo ciągle też je.
0: Nie brakuje, do tego nie. Ja się przy tym odprężam, chociażbym jak zmęczona była, wezmę przątkę, albo zdenerwowana, wezmę przątkę do ręki, to co? Zapominam o bezym świecie.
1: Polecamy takie rozwiązanie.
0: Tak, polecamy. Kto ma duże nerwy, to nie do psychologa i na przątkę wziąć do ręki.
1: Bardzo Pani dziękuję za tę dzisiejszą opowieść.
0: Ja też Pani dziękuję, miłego dnia życzę.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy.

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

SK Beskidy.

Podcast.

Kaka.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.